0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Siedzenie po ciemku to w zasadzie jedyny sposób, żeby nie widzieć kurzu osiadającego na twoich marzeniach. A skoro już tu jesteś, to wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo opartą na filmie Teksańska masakra piłą mechaniczną, gdzie jako gracz wcielasz się w mordercę goniącego nastolatki, co było tak niesmaczne, że sklepy odmawiały sprzedaży tego kartridża, a dzisiaj uznalibyśmy to za artystyczny manifest, bo świat po prostu kocha kermić się cudzym nieszczęściem w rytm głośnego bitu. Dlatego w X-Vibe serwujemy te dźwięki bez cienia żalu, bo przecież udawane uczucia bolą znacznie bardziej niż plastikowa piła. Więc teraz Drake ze swoim Fake Love w X-Vibe.
1: Yeah.

0: and more tune for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: Czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie.

0: znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą noc biegać w kołowrotku z prędkością światła. Więc dosłownie to nie jego wina, że za okniem świta. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. René Rapp i Megan Thee Stallion. Not My Fault. Dla Marka od prowadzącego.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

2004 roku pewien Japończyk zainstalował w swoim domu system rozpoznawania twarzy, który reagował na jego uśmiech, wyłączając telewizor, co w Night Market klimacie brzmi jak początek taniego horroru o samotności. Technologia bywa irytująca, ale przynajmniej nie kłamie, że jest twoim przyjacielem. Zostań w X-Vibe, leci perfekt i autobiografia, bo wspomnienia to jedyny bit, którego nie da się wyłączyć.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wpadam z wizytą bez zaproszenia w czasie audycji w X-Vibe, żeby przypomnieć ci o roku 1996, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Kosmiczny Mecz i nikt nie zauważył, że w tle animowanych mordek kryje się czysta groza, bo produkcja tego dzieła odbywała się w warunkach przypominających obóz pracy dla rysowników, zamkniętych w piwnicach z gumowymi piłkami do koszykówki zamiast tlenu. A teraz, kiedy słyszysz ten leniwy bit, wiesz dobrze, że zaraz wydarzy się coś grubego, bo oczy wszystkich skierowane są na gościa, który wiedział, że życie to tylko krótki przelot przez ten betonowy nightmare. Więc wbijaj na pełnej w Tupac oraz Big Psych i All Eyes on Me w X-Vibe.
1: Big Psych, new.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że odsunęła się od niego o centymetr w kolejce do kasy, oznacza definitywny koniec waszej relacji. A ten totalny obłęd w głowie karmi She Will od Lil Wayne'a i Drake'a, bo wiesz, ona na pewno jeszcze zrobi swoje i nie da ci o sobie zapomnieć. Spokojnie, życie to nie dramat trzeciorzędny, więc w Radiu X-Vibe leci Lil Wayne feat. With Drake, She Will, dla Marka od Marka, który powinien wreszcie przestać sprawdzać bilingi.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu. Więc witaj w Nightmarek, gdzie wszystko jest równie pogmatwane co życie w 1994, kiedy to pewien facet postanowił, że jego wirtualna dziewczyna z gry komputerowej jest prawdziwa i zaczął do niej pisać listy. Co brzmi jak początek taniego horroru, ale w tamtych czasach było po prostu szczytem technologicznego obłędu. Zupełnie jakby ktoś dzisiaj próbował umówić się na kawę z nawigacją w telefonie. Choć przyznaj, że przynajmniej ta druga przynajmniej nie kłamie w żywe oczy. Więc zanim wkręcimy się w ten elektroniczny beat, odetchnij głęboko. Bo teraz Joel Corey i Emenek, że ich Head and Heart płyną prosto w mrok. X-Vibe.

292 dni. Tyle dokładnie potrzebował filmowy E.T. w 1982 roku, żeby wbić się do serc milionów i zostawić po sobie traumę u dzieciaków, które do dzisiaj boją się świecących palców. Spielberg chciał zarobić na sentymencie, ale dostał najbardziej przerażającego gościa, jakiego widziało kino tamtej dekady. Wyglądał jak skrzyżowanie mokrego kartofla z emerytowanym żółwiem, a jednak wszyscy płakali, gdy wsiadał w ten swój statek kosmiczny, zamiast zwyczajnie zadzwonić do domu z budki defolucznej. Dzisiaj mało kto pamięta ten ciężki klimat, bo u nas Krzysztof Krawczyk serwuje rejs po spokojniejszych wodach. Więc wskakuj na pokład, bo teraz Krzysztof Krawczyk i parostatek płyną przez falę w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien człowiek zjadł w kinie popcorn podczas seansu Poltergeist i przysiągł, że smakował jak rozkładające się zwłoki, bo ekipa użyła prawdziwych szkieletów zamiast plastiku? Nightmarek to przy tym bajka, a ty wciąż żujesz ten plastikowy beat w X-Vibe. Teraz Sean Paul i Gimme the Light w przestrzeni X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, czy po prostu o braku lepszych zajęć o tej porze. Ale skoro już siedzisz w X-Vibe, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia filmu Maximum Overdrive, w którym maszyny przejmują władzę nad światem, a najstraszniejszą rzeczą jest opętana ciężarówka z głową zielonego goblina na masce. Stephen King sam reżyserował ten totalny obłęd, będąc podobno pod wpływem kolosalnych ilości kokainy, co tłumaczy, dlaczego ten film jest tak samo dziwny jak smak porannej kawy po nieprzespanej nocy. Teraz Moaf oraz Masafi i ich Friday Night płyną w X-Vibe.

Słuchajcie, utknęłam na lotnisku w Konie. Totalny cyrk. Więc Vanessa potrzebuje czegoś na uspokojenie. Puśćcie może to Slow It Down od Benson Boone, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, a ekipa miała przez to same kłopoty. W X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat, zmieszany z nutką absurdu, zupełnie jak życie. Teraz czerwone gitary i dozwolone do lat 18 płyną prosto z głośników X-Vibe.

trzecia nad ranem to idealny czas od... i przypomnieć sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do amerykańskiej telewizji. I do dzisiaj nikt nie wie, kto za tym stał, bo koleś w masce i zniekształconym głosem po prostu wygłaszał bełkotliwe monologi, podczas gdy technicy w stacjach łapali się za głowy, próbując odzyskać sygnał, co było dość przerażającym popisem technicznego chaosu w erze analogowej telewizji, gdzie jeden człowiek z odpowiednim sprzętem mógł zepsuć wieczór milionom ludzi. I w sumie to trochę przypomina ten niepokój, kiedy słyszysz dziwne dźwięki w pustym mieszkaniu. Ale nie ma co wpadać w paranoję, bo w X-Vibe gramy tylko to, co sprawia, że krew zaczyna szybciej krążyć w żyłach. Więc teraz Jonas Brothers i Only Human w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Światła miasta gasną, a ty właśnie utknąłeś w mojej pętli, gdzie rzeczywistość trzeszczy jak stara płyta winylowa w czasie audycji. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy to w filmie Terminator postać Arnolda Schwarzeneggera wypowiedziała zaledwie 17 kwestii, co przy dzisiejszych standardach czyni go najbardziej małomównym masowym mordercą w historii kina. Reżyser James Cameron uznał, że im mniej ten gość mówi, tym bardziej przeraża, więc zredukował jego rolę niemal do zera, oszczędzając nam filozoficznych dywagacji o losie ludzkości. Czysty geniusz albo po prostu brak weny do pisania dialogów dla robota z Austrii, który biega w skórzanej kurtce. Teraz Icon Pop oraz Charlie XCX i ich I Love It w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: Vibe. Tu Marek Nocny. Jarosław wjeżdża z bólu.
1: Słuchaj, wreszcie kończę z tym kołchozem. Emerytura! Chciałem to uczcić, więc puść proszę Ferrari od James Hype Migi de la Rosa, bo to totalny sztos na wolność!
0: Jarosław, szacun za odwagę. James Hype, Migi

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten swój świecący ekran, więc pewnie czujesz się jak bohater filmu klasy B z lat 90., kiedy to w 1997 roku niejaki Tamagotchi zalał świat falą sztucznej żałoby, bo dzieciaki masowo wpadały w depresję, kiedy ich cyfrowe jajko zdychało z głodu w kieszeni spodni. To był totalny obłęd, bo ludzie płakali nad pikselami, jakby tracili członka rodziny. A potem w 2002 wpadli na genialny pomysł, żeby robić im pogrzeby w internecie. Co jest szczytem absurdy, biorąc pod uwagę, że wystarczyło nacisnąć reset, żeby znowu czuć się jak Bóg. W X-Vibe. Świat zawsze był dziwny. Teraz czas na małą dawkę nostalgii z Anitą Lipnicką i utworem Historia jednej miłości. W X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

siedzisz jeszcze w tym mroku? Czy już zdążyłeś się poddać? Bo pamiętasz, jak w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki zwanej Teddy Ruxpin, która za sprawą ukrytej w plecach kasety magnetofonowej czytała bajki, poruszając przy tym mechanicznymi oczami i pyszczkiem, co w teorii miało być urocze, a w praktyce przypominało sceny z horroru klasy B, kiedy mechanizm się zacinał i pluszak zaczynał recytować kwestie w zwolnionym tempie, brzmiąc jak opętany demon. Więc zanim zamkniesz oczy i zaczniesz nasłuchiwać, czy coś nie chrobocze za ścianą w X-Vibe, lepiej puść ten miękki beat. Bo The Neighborhood i Sweater Weather w X-Vibe to jedyny sposób od i przetrwać tę noc.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

ona krzyczy I wanna go, a on odpowiada ci sara. Kolejna randka w ciemno, która skończy się albo ucieczką, albo włoską operą mydlaną. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

To był Lambada w wykonaniu Hurt Royals, Manos oraz Manos w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten rytm zżynali od wszystkich, a oryginał to w zasadzie boliwijski ludowy kawałek? Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Michael Andrews i Gary Jules. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Słuchaj, Marek z czwartego piętra znowu zajął moje miejsce pod blokiem, więc dedykuję mu utwór The Spins od Maca Millera i Empire of the Sun, bo może jak w nazwie numeru w końcu zakręci tymi swoimi kołami i odjedzie w siną dal, co świetnie wybrzmi w Radiu X Vibe. A to była wiadomość od Kaśki z parteru dla sąsiada sprzeciwka.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw próbujesz ogarnąć swoje życie, a potem wpada Rasputin i wszystko psuje tańcem na stole. Typowy wtorek w Radio X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Pragi chciał tylko napisać szefowi, że ogarnie raport, ale autokorekta zmieniła to w wyznanie, że ogarnie rap, więc teraz wisi w powietrzu dziwna cisza. Dlatego na przyłamanie lodów w Radiu X Vibe leci The Jam z utworem Town Called Malice dla szefa od Marka. Bo przecież w tym mieście pełnym złośliwości każdy z nas czasem brzmi jak totalny wariat.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

zdobył In For The Kill od LaRouve X-Vibe. A wiedziałeś, że Ellie Jackson ma naturalnie tak kręcone włosy, że potrzebuje sporo pracy, żeby wyglądały na tak idealnie proste? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Madison Avenue. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.
1: Nie miałem prawie nic.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie o tej wczorajszej pizzce zjedzonej o 3 nad ranem. Więc w radiu X-Vibe leci Pillow Talk od Lust, jako przestroga dla samego siebie. Bo skoro już o tym mowa, to może przynajmniej poduszka wybaczy te nocne wyrzuty sumienia.

To było I Adore You od Hugel, Topic, Arash i Daycom w X-Vibe. Czy wiesz, że Arash, zanim podbił listy przebojów, był producentem muzycznym w Iranie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę B.O.B. i Taylor Swift. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

chciał umierać jako szczęśliwy facet, ale po trzecim refrenie i tak kazała mu się zamknąć i tańczyć. Totalny obłęd. Ale czego się nie robi dla świętego spokoju. W Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw wąchasz roses, a potem ładujesz w siebie menergy, żeby przetrwać poniedziałek. Ktoś tu chyba nie zrozumiał, że to nie jest terapia, tylko zwykłe radio. Radio X Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

słyszałeś Green Green Grass, George'a Ezra w X-Vibe. Wiedziałeś, że George, zanim stał się sławny, pracował w sklepie z pieczywem? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a teraz czas na The Strays. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Sosnowca pisze wiadomość do swojej żony Kasi, że dedykuje jej ten utwór, bo naprawdę nie może wyjść z garażu, odkąd wjechał tam wozem z toną węgla i teraz fizycznie pozostaje pod wpływem nacisku dwóch płyt betonowych, co idealnie oddaje emocjonalną wagę ich wspólnego życia. To była dedykacja Marka dla Kasi w Radiu X Vibe, a w głośnikach Lone Tusker z utworem Under the Influence, więc trzymajcie się tam ciepło w tym ścisku.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: Skoro po Talk Dirty wciąż nie wiesz, jak się nazywa gość z sąsiedniego stolika, to chyba czas na I don't know anybody else. Nieważne, i tak nikt się tu nie lubi. Radio X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Tobel Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena, Vix 5. Wiedziałeś, że Bruce napisał ten hit w łazience w zaledwie kilka minut? Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Sia i Sean Paul. Zostań z radiem X5.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Passion Fruit zespołu Jewlife X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Jewlife wcześniej pracował jako zawodowy kucharz w małym bistro? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Alcazar. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada sprzeciwka, który chyba myśli, że parking to jego prywatny salon, więc dedykujemy mu About You Now od Suga Babes, żeby wreszcie zrozumiał, że świat nie kręci się wokół jego grata, co wybrzmi punktualnie w radiu X-Vibe dla Marka od sąsiada z czwartego.

wpadłeś into deep, a teraz ktoś chce ci spoil my night? Spokojnie, to tylko muzyka, a nie twoje nieudane randki z Tindera. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro nie przepraszasz za sorry not sorry, to pewnie uważasz, że The Summer is Magic też jest twoją zasługą. Wyjdź już z tej swojej bańki, bo zaraz pęknie. Radio X Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Aperol in Glass od Leia 010999, Gustawa i Zachiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Tubeway Army Gary Numan ma zespół Aspergera i traktuje swoje występy jak formę terapii? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Tubeway Army w X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Sławomir zwieprza tutaj. Wszystko się dziś sypie, nic nie działa, więc wrzuć mi ten Good Time od i Owl City. Carly Rae Jepsen, bo chyba tylko to mnie uratuje w tym Radiu X Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Ini Mini wybór padł na Beds are Burning. Bo najwyraźniej nie umiesz się zdecydować, z kim chcesz być, więc po prostu podpalasz sypialnię. Logiczne, co nie? Radio X-Vibe.

Marek z Pragi przysłał wiadomość do tego natrętnego bota z banku, który co 5 minut straszy mnie zablokowanym kontem. Więc w radiu X-Vibe dedykuję mu Don't Talk Just Keys od Right Said Fred. Bo skoro już tak bardzo chce ze mną rozmawiać, to niech wreszcie przejdzie do konkretów zamiast tylko pisać.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Manator od Daryl Hall and John Oates w X-Vibe. Wiedziałeś, że John Oates napisał ten numer po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę w towarzystwie węża w klubie? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Joe Lemmer i Fluz. Zostań z radiem X-Vibe.

Nathan z Piły. Słuchaj, składam właśnie trzecią komodę z Ikei i mam dość. Więc puszczaj mi szybko Try Me Out od Korona, bo tylko to mnie uratuje w tym chaosie w Radiu X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. The Biggie Duets. Jazzy Fizzle. Jagged Edge. Biggie Smalls. Ladies and gentlemen.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Breaking Me od Topic i A7S w X-Vibe. Czy wiesz, że Topic przed karierą muzyczną pracował jako sprzedawca w sklepie z elektroniką? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X, w tym Irene Cara. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

uciekłeś south of the border w nadziei na spokój, a teraz wpadasz w good feeling, jakby to miało naprawić twoje życie. Spoiler, nie naprawi. Radio X

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Najpierw I feel it coming, a zaraz potem face to face, heart to heart. Czyli najpierw obietnica czegoś wielkiego, a potem cóż, konfrontacja z rzeczywistością, która i tak skończy się kłótnią o pilota. Radio X-Wire.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Sino Estas od Inigo Quintero w X-Vibe, który napisał ten hit w swoim pokoju, nie spodziewając się, że usłyszy go cały świat. Następne hity dla pokolenia X, czyli Tight Fit. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, które 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie łazienkowskiej, zmuszając do ostrego hamowania, tak gwałtownego, że do dziś pamiętam smak wczorajszej kanapki z szynką. Więc dedykuję ci utwór Lost on You od LP w Radiu X Vibe, bo po prostu straciłem przez ciebie nerwy i czas.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Radio X-Vibe.

Miałeś problem, a teraz leci Take Me, Mr. Love. Jeśli to nie jest zaproszenie do toksycznej relacji, to nie wiem, co jest. Słuchaj dalej, zanim znowu coś zepsujesz w Radiu X.

Słuchaj, Brygida z Brudzewa tutaj. Mój pies po prostu świruje, jak słyszy If I Never See Your Face Again od Maroon 5, Rihanna. Więc musisz to puścić, bo inaczej nie da mi spokoju w tym Radio X Vibe.

To był Your The Voice, Johna Farnama. Wiedziałeś, że John zaczynał karierę jako śpiewający hydraulik? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber. Zostań z radiem

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

to były Girls Like You od Maroon 5 X-Vibe. Adam Levine, zanim stał się gwiazdą, pracował jako kelner w Los Angeles, co pewnie tłumaczy, dlaczego tak dobrze serwuje te swoje radiowe hity. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje ci Solid Bass. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że jego sąsiad wciąż nie oddał mu pożyczonej kosiarki, więc dedykuje ten kawałek, żeby gość w końcu zrozumiał, że czas cofnąć się do momentu, w którym to urządzenie było jeszcze w garażu. Totalny obłęd, ale Cher ma rację. Niektóre rzeczy po prostu muszą wrócić na miejsce, żeby życie miało sens. W radiu X-Vibe leci teraz Cher i If I Could Turn Back Time dla sąsiada Marka, żeby wreszcie oddał ten sprzęt, bo trawa sama się nie skosi.

X. To znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Najpierw Pump Up the Jam, a teraz My Way? Typowe. Najpierw robisz z siebie durnia na parkiecie, a potem próbujesz udawać, że to był twój życiowy plan. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witam serdecznie w audycji Dźwięki z Taśmy. Standardowo przy mikrofonie Aleksandra Drobokupiec, a dzisiaj wam odkrywam moją kolejną maskę muzyczną, bo w Radio X-Vibe nie ma nudy. Więc dzisiaj nie elektronika, nie brytyjska elektronika i wiele innych różnych piosenek z tej kategorii, tylko tym razem polecimy w lata 70. Tak, to jest też ten gatunek, który uwielbiam przez to, że są to stare kawałki, a retro nigdy mi się nie znudzi, więc zaczniemy od znanego zespołu The Eagles. Tak, to jest zespół, który bardzo kojarzy mi się zawsze ze słońcem i z Kalifornią. Dlaczego? Bo utwór, który usłyszycie, nazywa się Kalifornia. Tak, jest to kultowa właśnie piosenka zespołu The Eagles, wydana w 76 roku, więc tak, to są lata 70, które zbliżają się ku latom 80. No i utwór opowiada o takim luksusie, sławie, no też trochę takiej ciemnej stronie Ameryki, która wtedy można zobaczyć była widoczna. Więc ja jeszcze chciałam wam tutaj przekazać taką ciekawostkę, że jest też słynna końcówka z gitarowym solo, która została właśnie uznana za jedno z najlepszych solówek w historii rocka i grali je razem właśnie gitarzyści Don Felder i Joe Walsh. I jeszcze ta piosenka pojawiła się oczywiście w filmie, no bo dzisiaj jeszcze dodatek tutaj jest filmowy w tej audycji. I piosenka pojawiła się w filmie The Big Lebowski z 87 roku. Jest to bardzo taki w sumie znany film, jeśli ktoś lubi lata właśnie 80. bądź 70. Jest to trochę komedia, trochę kryminał, więc nie ma nudy o bezrobotnym luzaku zwanym Dude, który przypadkiem właśnie zostaje wplątany w taką aferę porwania i jest tam fala nieporozumień, jeśli chodzi o ten cały film, więc polecam zobaczyć, a teraz zapraszam was na pierwszą piosenkę zespołu The Eagles w takim rytmie kalifornijskim, trochę

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Oj tak, zdecydowanie jak człowiek słyszy Kalifornia, to od razu przypomina mu się lato, słońce, plener. I do takiej muzyki warto właśnie się czasami odmóżdżać, bądź jechać też autem przy zachodzie, bądź zachodzie słońca. Nie wiem, co wolicie, ale na pewno są tu osoby, myślę, którzy mają zamiłowanie do lat 70., ale czy są, pytanie tutaj do was, pani zespołu Fleetwood Mac, który za chwilę usłyszycie. Ja jestem zdecydowanie fanką tego zespołu, nawet mam płytę winylową właśnie z albumu Tango in the Night. No i piosenka, którą usłyszycie, jest przebojem Everywhere. Wydana jest w 87 roku. Tak, jakby są to lata 80., ale jest to vibe naprawdę też lat 70., bo te lata, uwierzcie mi, przeplatały się między sobą. A jak usłyszycie ten kawałek, to też wam się skojarzy z taką muzyką drogi, z takim trochę vibe'em letnim, ze słońcem po prostu, ze słońcem i z poczuciem właśnie takiego czegoś pozytywnego. A piosenka opowiada o silnym uczuciu oraz chęci bycia blisko drugiej osoby. Patrząc na metaforę tej piosenki, ciekawostkowo powiem wam, że wokal w utworze śpiewa Christine McQuay. Jeśli chodzi o tutaj wokal, prócz całego przesłania piosenki. No i film. No, film oczywiście wam powiem, żebyście mogli sobie obejrzeć, może po tej audycji, kto wie, może ktoś i muzykę, i film wyniesie z tej audycji. Utwór pojawił się w serialu tym razem, więc tutaj jeszcze będzie dodatkowo serial Ted Lasso z 20 roku, który opowiada o amerykańskim trenerze futbolu, który właśnie niespodziewanie zaczyna prowadzić angielski klub piłkarski. Także jest to piosenka, która jak najbardziej pasuje do filmu, ponieważ jest to taka bardziej ciepła i zabawna historia o też motywacji w tym filmie i relacjach między ludźmi w tym filmie, w serialu, przepraszam, które zobaczycie w środku tej fabuły. A teraz was zostawiam z piosenką Everywhere, która bardziej unosi niż unosi, podnosi na duchu, niż sprowadza w dół, można tak powiedzieć. A teraz Everywhere Fleetwood Mac, zapraszam wszystkich fanów Fleetwood Maczków.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Drodzy słuchacze, czy to nie jest miód dla uszu? Jak dla mnie to jest miód dla uszu, dlatego puszczam wam dzisiaj Fleetwood Mac, zespół jako dzisiaj złoto i top na naszej tutaj audycji. I oczywiście powiem wam, zdradzę wam sekret, że jeszcze dzisiaj usłyszycie jeszcze jedną piosenkę Fleetwood Mac, ale nie tak od razu, nie ma wszystko od razu na stu, ponieważ są jeszcze inne zespoły, takie jak na przykład Roxy Music ze swoją piosenką More Than This, którą też za chwilę usłyszycie, ale wprowadzając najpierw do tego zespołu. No jest to zespół wydany w 80 roku na albumie Avalon, utwór zespołu Roxy Music. No i jest to spokojna bardziej piosenka, więc jest to drugi żywioł, porównując do Fleetwood Mac i piosenki Everywhere, którą usłyszeliście, bo ta piosenka jest bardziej melancholijna. No a chciałam trochę dać tu balans w audycji, żebyście mogli trochę poczuć melancholii, a trochę takiej zabawy w tym wszystkim, żeby się trochę nie zagubić w tej audycji. A jak mówiłam, no w audycji Dźwięki z Taśmy nie ma nigdy nudy i zawsze coś się dzieje. Dlatego zawsze zapraszam jeszcze raz w każdą niedzielę od 18:20 na audycję Dźwięki z Taśmy, żeby posłuchać trochę różnorodności. I ciekawostkowo powiem tak, no Brian Ferry nagrał go w minimalistycznym stylu, co było odejściem też od bardziej takich eksperymentalnych brzmień wcześniejszych lat zespołu. No jest to też piosenka o trochę poczuciu pustki, może też pytaniu, czy istnieje coś więcej niż to, co już przeżywamy w swoim życiu. Dlatego mówiłam, że jest to trochę bardziej melancholijna piosenka. A utwór pojawił się w filmie, jednym z moich ulubionych filmów i tutaj jest obowiązek dla was, żeby obejrzeć go po audycji, bądź w wolnym czasie, Lost in Translation z 2003 roku. Tak, to jest jeden z moich ulubionych filmów, który obejrzałam w życiu. Opowiada o samotności i przypadkowej relacji między starszym aktorem a młodą kobietą, którzy spotykają się w Tokio, w środku Tokio, tak. No i tutaj w sumie jest trochę historia dwóch outsiderów, którzy spotykają się właśnie w Tokio, na środku Tokio, gdzie szukają trochę sensu w tym obcym dla siebie mieście. No i piosenka też ma taki klimat i oglądając film wspaniale słucha się tej piosenki, która pozwala nam przeżywać razem z tymi bohaterami to, co oni czują w tej piosence. A więc zapraszam jeszcze raz na piosenkę Roxy Music More Than This.

0: MX Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: No nie wiem jak wy, ale ja się poczułam zdecydowanie jak w Tokio i w filmie Lost in Translation, który oczywiście polecam jak najbardziej obejrzeć, bo to jest film, którego nie da się nie lubić. Tak, to jest promocja filmu. A tak szczerze, to piosenka w tym filmie naprawdę zrobiła dużą rolę. A teraz przejdziemy do czegoś bardziej kalifornijskiego chciałam powiedzieć. California Dreamin. Utwór, który jest jednym z moich najlepszych kawałków, które dotychczas słuchałam z lat 70. The Mamas and the Papas. Utwór, który bardzo często słucham i odkryłam go, powiem szczerze wam, w filmie, bo czasami mam tak, że słucham muzyki i przypominają mi się filmy, ale też oglądam filmy i odkrywam muzykę, ponieważ no, jak jest dobra muzyka na tle dobrej sceny, no to jak później nie słuchać? No i odkryłam właśnie California Dreamin i to z dwóch moich ulubionych filmów. Tym razem będzie taka polecajka podwójna, żebyście mieli co oglądać po tej audycji, a nie tak, że wyjdziecie z dźwięków z taśmy i nic wam nie będziecie mieli co oglądać. I pierwszym takim filmem jest oczywiście klasyk filmowy, jak go nie znać, film Forrest Gump z 1994 roku, gdzie zobaczycie Toma Hanksa. No i film opowiada historię Forresta Gumpa. Jest to taki dobry człowiek, który na pierwszy rzut oka nie jest dla innych dobry, ponieważ no, żyje na własnych zasadach. No i tutaj zobaczycie wzruszającą opowieść o życiu, losie i też miłości w tym filmie i o człowieku i o jego samotności. A kolejny film, no to już jest klasyk dla mnie, jeden z moich ulubionych i tam właśnie odkryłam piosenkę The Mamas and the Papas. Film, który przedstawia historię miłosną osadzone w Hongkongu, opowiadająca trochę o samotności też, taki trochę przypadkowych spotkaniach, tak jak właśnie w Lost in Translation, no i takich mini epizodach życiowych ludzi. Trochę takie właśnie przypadkowe spotkania w życiu, nie? I to jest rok 94. Jest to też właśnie klasyczek lat 90., więc te dwa filmy proszę was obejrzyjcie po audycji, słuchając piosenki The Mamas and the Papas z zespołu i piosenkę California Dreamin. Poczujcie się jak w filmie, a może jak Forrest Gump.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić. My już gramy.
1: No tak, jak to powiedział nasz kolega radiowy i też słuchacz, California Dreamin', tak, jednak to moje przyjęzyczenie miało coś wspólnego z piosenką, bo jednak czasami lubimy po prostu swoje ulubione utwory mówić po swojemu. Ale jeszcze właśnie odnośnie do słuchaczy, właśnie tutaj, kochani słuchacze, zapraszam was do wyrażania swoich myśli w kąciku marudzenia, w którym możecie pomarudzić o swoich ulubionych latach 70., a może też podzielić się swoimi winylami, które może macie, bądź piosenkami, czy też filmami z tych starych lat, a może coś wam wpadło w słuch podczas tej jeszcze audycji. Więc zapraszam do słuchania i dzielenia się swoimi opiniami. A teraz kolejny kawałek. Kolejny kawałek, który bardzo też jakby jest dla mnie taki, można powiedzieć, sentymentalny. Ponieważ ja bardzo uwielbiam Davida Bowiego oprócz Fleetwood Maców. I tutaj nie ma co ukrywać. No, jest takim moim ulubionym klasyczkiem piosenka Let's Dance, do której też gdzieś tam lubię się poruszać i tak dalej. Gdzieś tam dodaje mi to takiej pewnej pogody ducha i tak dalej. Ale są też inne kawałki, o których pamiętać trzeba u artystów, a nie tylko tych takich klasycznych. I fajnie po prostu tak iść w trochę te archiwalne piosenki, ja tak mówię. I Heroes jest tak, piosenka Davida Bowiego z 71, boże, nie 71, już mówię wam, z 77 roku. Jest to piosenka też o miłości i o w sumie nadziei, gdzie była też inspirowana taką atmosferą podzielonego Berlina w tamtych czasach, zimnej wojny jeszcze. Ja byłam w Berlinie i jak byłam w Berlinie, to właśnie ten Berlin mi się kojarzył bardzo z Davidem Bowiem, bo tam są takie naprawdę miejsca w Berlinie, ulice, gdzie David Bowie też bywał i też nagrywał. No i jedno z najsłynniejszych nagrań, to jest ciekawostka, Bowiego, to, że wokale zostały zarejestrowane w sposób bardzo taki nietypowy, bo mikrofon ustawiano tak, aby uchwycić naturalne jego odbicia dźwięku od ścian studia nagraniowego, co dało taki charakterystyczny, dramatyczny efekt tego wszystkiego. Więc też to po prostu można usłyszeć. I film tu jest bardzo ważny w tym momencie, bo później, jak oglądacie, to już słyszycie tę piosenkę. Pojawia się utwór w filmie The Perks of Being a Wallflower z 2002 roku. Boże, 2012 roku. Dzisiaj to się przejęzyczam. No jest to film o dorastaniu. Jest to dramat, który opowiada właśnie o takim nieśmiałym chłopaku, który zaczyna liceum. No i to, jak widzicie w takich właśnie, w takich starych filmach dla nastolatków, ale czasami no, można sobie wrócić, się odmurzyć po prostu do takich filmów dla nastolatków, gdzie znaje swoich przyjaciół nowych, uczy się radzić swoimi jakimiś tam traumami i z samotnością, więc ta piosenka właśnie podkreśla te takie momenty trochę poczucia wolności i tej emocjonalności w tych momentach, tych scen w tym filmie. Więc jak film obejrzycie, to też zobaczycie, że ta piosenka bardzo wchodzi w ten klimat. Mimo wszystko ja bardziej tutaj czuję tę piosenkę w Berlinie, ponieważ bardziej mi to się pasowuje w Berlin, ale tak czy siak zapraszam do posłuchania Davida Bowiego, bo on ma naprawdę dużo do zaproponowania.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Ja nie żałuję raczej niczego w życiu, chociaż trochę delikatnie sobie pluję w brodę, że nie poszłam nigdy na koncert Davida Bowiego. No i nie, teraz za późno jest, ale na szczęście mogę słuchać dalej jego muzyki i nigdy raczej nie zniknie ta muzyka, więc z tego się cieszę, że ona jest i nie znika, dlatego warto słuchać Davida Bowiego na słuchawkach, bo zawsze się przy nim odpływa. A teraz odpłyniemy sobie słonecznie znowu do Kalifornii. No, dzisiaj kalifornijskie klimaty, więc możemy tak się poczuć trochę słonecznie, mimo tego, że dzień jest pochmurny, a jeszcze lato nas nie do końca przywitało, więc kalifornijski utwór, bo Kalifornia artystki Joni Mitchell, wydany w 71 roku. Na albumie Blue jest to piosenka o tęskniocie właśnie za Kalifornią i Ameryką, widzianą oczami takiej osoby trochę właśnie żyjącej w Europie, takiej jak my, pewnej nostalgii, wolności i jednocześnie też poczucia trochę samotności w podróży. Więc mamy tu takie połączenie tęsknoty za jakimś tam miejscem, takim miejscem jak Kalifornia i Amerykę, osoby, która żyje w Europie. No, ciekawostka ode mnie jest taka, że Joni Mitchell napisała ten utwór podczas właśnie pobytu we Francji, więc to jest jeszcze inne miejsce zamieszkania tak naprawdę. A inspiracją były właśnie podróże autostopem po Europie, więc artystka jeździła po tak naprawdę świecie, no i w tekście pojawia się nawet odniesienie do kierunku Kalifornii jako miejsca, do którego emocjonalnie tęskniła, mimo że fizycznie była też daleko gdzieś. Więc to można interpretować na własny sposób, że tęsknota za jakimś miejscem, czasami ludzie interpretują, że tęsknota za kimś tam ukochanym, więc te piosenki bardzo można na swój sposób interpretować. Film w tej piosence, tutaj jeśli chodzi o film, to nie ma takiego znanego filmu fabularnego, w którym odgrywałby główną rolę taką lub bardziej ikoniczną, ale pojawia się w różnych produkcjach telewizyjnych, dokumentalnych o muzyce lat 70. No, nie jest niestety kojarzony tak bardzo właśnie z filmami, ale to też nie jest tak, że jak film, jak piosenka nie jest właśnie puszczana w jakichś filmach czy przedstawiana, to jest zła. Po prostu artystka wolała indywidualnie podejść do tematu i może nie chciała lub nie dostała propozycji, bo chciała po prostu zostawić tę piosenkę jako taki sentyment dla siebie i czuć po prostu, że ona jest związana właśnie z nią, z jej takim poczuciem tęsknoty za miejscem. Więc zapraszam do posłuchania.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Oj tak, tu od razu u Joni Mitchell słychać się Kalifornię, no i tą tęsknotę za miejscem swoim ukochanym, jakim jest Kalifornia. A teraz z Kalifornii lecimy do oczywiście moich kochanych Fleetwood Maców, o których Wam mówiłam i Wam obiecałam, że jeszcze Wam dzisiaj ich tutaj zaprezentuję kolejny raz. Tym razem z utworem nie Everywhere, a utworem z tego samego albumu Tango in the Night. Piosenka Big Love. Tak dużo miłości tutaj słyszymy w tym tytule. No, utwór zespołu Fleetwood Mac wydany jest, był w 1987 roku na albumie Tango in the Night. Tak jak mówiłam, jest to bardzo dynamiczna piosenka. Dynamiczna piosenka, rytmiczna, ale jest taka trochę bardziej smutna pod względem tekstu, bo jest o trudnej, w sumie jednostronnej miłości i dystansie, jak się bardziej wgłębimy w tekst, bo czasami jest tak, że słuchamy muzyki, ona jest taka porywcza, dynamiczna, można do niej tańczyć, a jak wsłuchamy się dobrze w ten ich język angielski i w tekst, to pod tym, pod tą powierzchnią jest coś bardziej głębokiego i tak często po prostu jest muzyka robiona tak, żeby trochę też zmylić słuchacza, bo mnie na początku zmyliła, jak bardziej nie wsłuchałam się w tekst. Ale tak poza tym bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Jest to druga po Everywhere, którą bardzo lubię. No i jeśli chodzi o utwór, to pojawia się w filmie Guardians of the Galaxy w drugiej części z 2007 roku, 17. Także jest to film kosmiczny, no bo jest to przygoda Marvela, więc Strażnicy Galaktycy na pewno są znani wszystkim, którzy lubią Marvela, więc zapraszam do posłuchania utworu Big Love po raz ostatni niestety dzisiaj.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: No i tak dynamiczna piosenka o smutnym związku bądź relacji. I widzicie, o to mi chodzi, że pod taką tutaj powierzchnią można sobie ukryć się głębię tego tekstu pod taką dynamiczną piosenką. I to jest właśnie cudowne w muzyce i w tekstach i połączeniu tego wszystkiego razem. A teraz zacznę trochę od drugiej strony, żeby było ciekawiej, i zacznę od strony filmu. Od strony filmu, przez to, że no, w tej audycji głównie moje ulubione filmy są wymienione w połączeniu właśnie z muzyką. No i tutaj tym filmem jest Perfect Days. I specjalnie tak celowo właśnie połączyłam to z dwiema piosenkami, które usłyszycie po kolei, po sobie. No i pierwszą piosenką zespołu The Animals będzie piosenka House of Rising Sun. Tak, to jest piosenka, którą właśnie bardzo lubię nie tylko w filmie, ale też po prostu słuchać sobie w taki bardziej słoneczny dzień, bo dodaje właśnie też takiego kalifornijskiego klimatu ta piosenka, mimo tego, że nie ma tam California w nazwie, jest The House of Rising Sun, ale to słoneczko jest właśnie w tytule. No i jest to piosenka bardzo taka, która gdzieś tam tak stawia nas w pogodę. Boże, dzisiaj nie mogę się wysłowić. Bardzo nam pomaga jakby w takim pozytywnym myśleniu i jest to najsłynniejsza piosenka utworu właśnie The Animals, wydana w 1964 roku. Jest to bardziej taka, niektórzy mówią, tradycyjna pieśń ludowa, folkowa. Ale wersja stała się tego zespołu takim światowym hitem. No i opowiada o człowieku, który właśnie zmarnował sobie życie w Nowym Orleanie, w miejscu tak zwanym House of the Rising Sun, często interpretowanym jako dom hazardu. No i ciekawostkowo powiem tak, że nagranie było jednym z pierwszych wielkich rockowych hitów, jeśli chodzi o ten zespół. No i tutaj właśnie mam te dwa filmy wam do zaproponowania. Po pierwsze jest to film Casino z 95 roku Martina, który opowiada o świecie takim, w świecie kasyna w Las Vegas, wiecie, pieniądze, władza i tak dalej, więc tutaj już się kręci wokół hazardu. A z drugiej strony jest też film Perfect Days, który polecam obejrzeć sobie. Jest to bardziej slowly film, w którym widzimy człowieka, który żyje sobie prostym życiem i z dozorcą. Jest to azjatyckie kino. Tam najbardziej ta piosenka pasuje do tego wszystkiego właśnie w tym filmie Perfect Days. Więc zapraszam was do posłuchania The Animals House of Rising Sun.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: No, bardzo kojarzy mi się z takim powolnym życiem w Azji niż z kasynem czy z hazardem, więc właśnie dlatego tę piosenkę zaprezentowałam. Po pierwsze, ją bardzo lubię, jest bardzo naprawdę fajnym i wpadającym w ucho kawałkiem, a z drugiej strony bardzo lubię też film Perfect Days, jeszcze raz polecam obejrzeć, który dzisiaj zaprezentowałam tutaj wam. Azjatyckie kino jest bardzo miłe dla oczu, ale też piosenka jest miła dla uszu w tym filmie, który bardzo fajnie się łączy z tą piosenką, więc bardzo jeszcze raz polecam sobie obejrzeć. A teraz

na albumie Transformer, taka bardziej melancholijna, uspokajająca, pasuje właśnie do klimatu tego slowly filmu. No i ciekawostkowo powiem tak, że piosenka początkowo nie była wielkim hitem. Później dopiero tak zyskała popularność, ale też jak oglądacie film, to często ta muzyka tak bardziej podnosi popularność filmu, ponieważ ta piosenka razem z artystą Lou Reed po prostu jest taką nostalgią. No, także polecam sobie obejrzeć jeszcze raz film i posłuchać sobie piosenki Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio X-Wai. Gramy, bo możemy.
1: Powiedzcie, czy Lou Reed nie sprawia, że wasz wieczór i dzień staje się perfekcyjny? Jak perfect day? Bo mój tak. Dlatego ta piosenka spokojna bardzo wpasowała się w klimat azjatyckiego filmu. A teraz przechodzimy do kawałka i zespołu, który stwierdził, że stworzy jeszcze dodatkowo nie tylko muzykę, ale też film. No, Riders

Tak, to jest zespół The Doors, 71 rok. Jest to mroczna piosenka, ale też hipnotyczna, bo jest tu rocka trochę psychodelicznego z trochę jazzowym klimatem, więc tutaj mamy bardzo fajnie połączone te gatunki i wcale nie jest to taki duży mrok, tylko połączenie mroku z trochę z taką, no ja tu czuję zmysłowość w tej piosence, opowiadającą o samotnym wędrowcu w czasie burzy. Metaforycznie jest to piosenka o niebezpieczeństwie i nieuchronności śmierci. I tutaj ode mnie ciekawostka. Ja byłam w szoku, jak to usłyszałam. W nagraniu też słychać efekty dźwiękowe prawdziwej burzy. Partia pianina elektrycznego była jedną z ostatnich rzeczy nagranych z udziałem Jima Morrisona przed jego śmiercią. I to jest ciekawostka, która jest faktem. I widzicie, jak burza potrafi w czasie tej niebezpiecznej piosenki stworzyć coś dobrego. No zaraz usłyszycie, jakie to będzie dobre. No i oczywiście, tak jak mówiłam, oni też mają swój film, bo utwór pojawia się w filmie The Doors z 91 roku w reżyserii Oliviera Stonesa i opowiada historię właśnie tego zespołu i życia Jima Morrisona od jego pierwszych jeszcze występów i jego sukcesu, ale też było uzależnienia, więc polecam sobie obejrzeć. A teraz zapraszam w tą taką trochę właśnie psychodeliczną, rockową i mroczną podróż przez prawdziwą burzę, w którą się wsłuchajcie koniecznie. Riders on the Storm.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Rider on the storm, tararam. No to jest kawałek po prostu, który chwyta za ucho. A teraz od burzy i sztormów przechodzimy do Cat Stevensa, który dzisiaj będzie bardziej trochę, no można powiedzieć, stonowany, bo jest to piosenka taka bardziej powolna i bardziej mniej burzowa jak The Doorsi z tamtą poprzednią piosenką, ale też ciekawa. Jest to piosenka Wild World, którą za chwilę usłyszycie. I utwór artysty Cat Stevens w 70 roku wydany na albumie Tea for the Tillerman. No i tak jak mówiłam, jest to melancholijna piosenka o rozstaniu znowu. Tak, te piosenki często są smutne, jeśli chodzi o miłość, niż wesołe. Dlatego ci artyści jakoś tak przekazują w tych swoich tekstach, może sobie też tak radzą z tym wszystkim. No i w tym tekście narrator żegna ukochaną osobę i ostrzega ją przed trudami i samotnością dzikiego świata, w który on sam wchodzi. Ciekawostka ode mnie. Cat Stevens napisał też piosenkę po rozstaniu w ogóle, tak jak mówiłam właśnie z aktorką Patti The Urban Weil. No i utwór stał się jednym z największych międzynarodowych hitów. Później był też wykorzystywany wielokrotnie i coverowany na przykład przez Jimmy'ego Cliffa. Dlatego powiedziałam wam, że te utwory często są takie właśnie pisane w czasie jakichś takich rozterek miłosnych albo rozstań. No i właśnie tutaj był po rozstaniu właśnie artysty. No i piosenka pojawia się w filmie Guardians of the Galaxy. Znowu, tak? Znowu Marvel. Znowu Marvel, lata 70. i 80. tutaj bardzo dużą rolę odgrywają i budują emocjonalnie klimat tej historii w filmie. Ale jeszcze ten utwór bardziej mi się kojarzy z serialem, który kiedyś obejrzałam, Skins, brytyjski serial, bardzo lubiany przeze mnie, bo tam bardzo są takie sytuacje wzięte z życia, ale też bardziej jeszcze taką mamy tam historię ludzi z Wielkiej Brytanii, a można powiedzieć nastolatków z problemami. Ale to bardzo fajnie się ogląda i ta piosenka Wild World bardzo fajnie się wpasowała w klimat, gdzie jeden z bohaterów właśnie szedł przez ulicę. No, generalnie widać fajne tło tego serialu z tą piosenką. Jest to stary serial brytyjski, też można sobie obejrzeć. No, więc zapraszam was do posłuchania sobie nutki Wild World jeszcze raz i pomyślcie sobie może o czymś. A może tak. Nie pomyślcie, tylko sobie sami zinterpretujcie. Czy o wesołym, czy może smutnym.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Oj tak, jest to wspaniały utwór. Nie dość, że taki sentymentalny, to jeszcze niektórzy lubią sobie pochillować, tak powiem, do tego utworu. No a teraz bardziej coś takiego bardziej mniej stonowanego niż Wild World. Zapraszam oczywiście wszystkich fanów lat 70. na podzielenie się swoimi opiniami, a może napisaniu swoich innych ulubionych nut, albo które z tych dzisiaj wymienionych Wam się podobają najbardziej. Zapraszam, piszcie śmiało w kąciku marudzenia. Niekoniecznie musicie marudzić, ale pozytywnie marudzić też możecie. Teraz nasi kochani Pink Floydzi, oczywiście ich nie mogło dzisiaj zabraknąć, i piosenka Another Brick in the Wall. Piosenka, którą uwielbiam, kojarzy mi się w ogóle z moją maturą. X lat temu moja matura, no nie powiem, ta piosenka pozwoliła mi może nie stać maturę, ale bardzo solidnie mnie przygotowała humanistycznie z piosenką Another Brick in the Wall, jak Ferdy Durkę oglądałam i sobie streszczałam, bo to bardzo się kojarzy właśnie z takim restrykcyjnym podejściem do uczniów, ale też do szkoły i do edukacji, tak, do edukacji jak najbardziej. Jeśli wszyscy wiedzą, o co chodzi i sobie przeczytali bądź nie, bo obejrzeli sobie, to dowiedzieli, o co chodzi. Another Brick in the Wall Part 2, wydana w 79 roku na albumie The Wall, tak, ściana. I też jest ogólnie film Ściana, więc można sobie obejrzeć właśnie The Wall z 82 roku. Psychodeliczno-muzyczna powieść oparta właśnie na albumie The Wall, pokazująca historię fikcyjnego bohatera Pinka, który stopniowo izoluje się od świata, budując emocjonalny mur między sobą a rzeczywistością, więc to bardzo pasuje do tej piosenki, więc tutaj nie tylko mówię o mojej maturce, bo to jest tutaj mniej ważne, ale ważniejsze jest to, że właśnie w tej piosence ten mur ogromną rolę gra w filmie właśnie o tym bohaterze, który stawia mur. No i ciekawostka, w nagraniu wykorzystano dziecięcy chór z londyńskiej szkoły Islington Green i początkowo nauczyciele byli przeciwni, no ale ostatecznie uczniowie nagrali refren, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii rocka. We don't need no education. Education. No właśnie edukacja, dlatego o to mi chodziło, że tutaj jest też edukacja bardzo ważna, nie tylko mur. Więc zapraszam Was, Another Brick in the Wall, jeszcze raz Pink Floydzi.

0: xvibe.pl.
1: Domyślam się, że łatwo się stawia mur do takiego utworu, który dobrze wpada w ucho, więc szybko się stawia ten mur. A teraz Another Brick in the Wall przechodzi w coś bardziej, ja bym powiedziała, że romantycznego, bo dla mnie ten utwór zawsze będzie romantyczny, ale tytuł jest mniej romantyczny, bo I'm Not In Love 10cc, zespół, który za chwilę usłyszycie. No, jest tutaj zaprzeczeniem romantyzmu przez to, że tytuł brzmi jak brzmi. Wydany w 75 roku na albumie The Original Soundtrack. No, jest ta piosenka melancholijna, ponieważ jest o zaprzeczeniu uczuciom po rozstaniu. Narrator powtarza I'm not in love, choć w rzeczywistości wciąż jest emocjonalnie zaangażowany, więc jest tutaj kłamstwo i brak wypowiedzenia prawdziwych uczuć takiego bohatera. No, możemy sobie to powiedzieć, wymyślić tego bohatera, żeby łatwiej było sobie wyobrazić. Ciekawostka taka, że w refrenie nie użyto tradycyjnych wokali chóralnych, no, zamiast tego nagrano setki warstw głosów zespołu i zbudowano z nich taką ścianę dźwięku. Och, ta dzisiaj ściana. Ta ściana dzisiaj zostanie naszym murem w tej audycji, co było bardzo nowatorskie jak na lata 70. No, jeśli chodzi o film, to tak, film był bardziej taki, no, smutny, no ale pasuje do tej piosenki, bo pojawia się w filmie The Virgin Suicides z 99 roku. Jak słyszymy Suicides, no to nie robi się nam dobrze w głowie. Jest to film w reżyserii Sofii Coppoli, opowiada o pięciu siostrach dorastających w surowej rodzinie na przedmieściach. No i historia jest taka nostalgiczna i tragiczna, no bo pokazuje samotność, dojrzewanie i też niemożność ucieczki od jakichś tam ograniczeń, więc jeśli ktoś lubi dramaty, bardziej też smutne filmy dla balansu, polecam sobie obejrzeć. No i wsłuchać się też w piosenkę zespołu 10cc, I'm Not In Love, na którą teraz Was serdecznie zapraszam.

0: Radio X Vibe.
1: No jest to zdecydowanie bardziej melancholijny utwór zespołu TNCC. No a teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego. Dalej jest to taki klimat lat 70., ale może trochę w bardziej innym klimacie niż dotychczas dzisiaj usłyszeliście. Utwór The Ghetto Donny Hathaway. Jest to bardzo taki solowo-funkowy utwór, można powiedzieć, więcej solu tam jest. Jest to kawałek z 70-tych lat, oczywiście na albumie Everything is Everything, który słyszymy jako taki bardziej instrumentalno-wokalny utwór, który stopniowo narasta i buduje napięcie, przedstawiając muzycznie życie właśnie w miejskim getcie i codzienne takie zmagania się ludzi w tym miejscu. No i ciekawostka. Utwór był nagrywany w formie jam session, bez takiej klasycznej struktury zwrotek i refrenów, ale dzięki temu brzmi bardziej naturalnie i powiem tak w cudzysłowie żywo, co było dość nowatorskie właśnie w tamtym czasie jeszcze w muzyce soul. No i piosenka pojawia się w filmie Jackie Brown z 97 roku. Jest to film mojego, no nie może nie ulubionego, już chciałam powiedzieć ulubionego, ale reżysera, którego cenię, Quentina Tarantino, opowiada o stewardesie uwikłanej w przemyt pieniędzy, która próbuje rozegrać gangsterów i FBI przeciwko sobie. No, jest to spokojniejszy, bardziej klimatyczny film Tarantino, ponieważ on, myślę, że porównując do Pulp Fiction albo do Kill Bill, jest to, tak, zdecydowanie spokojniejszy film. Oczywiście ja bardzo lubię Pulp Fiction, ale akurat fajnie, że on pokazuje też swoją inną stronę, żeby trochę było tego balansu, a więc zapraszam Was przez taki bardziej solowy klimat The Ghetto Donny Hathaway.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: A teraz taka mała zagwozdka, pewnie językowa dla wielu fanów lub nie tylko fanów. No właśnie, uwaga, Beatlesów, czy Beatlesów, czy jakkolwiek jeszcze mógłby ktoś ich nazwać inaczej. Okazuje się, że poprawna polska nazwa zespołu to Beatlesi, a Beatlesi jest to po prostu w codziennej mowie też używane przez niektórych ludzi po prostu, bo jest też tak łatwiej mówić, więc czy Beatlesi, czy Beatlesi, tak jak wy lubicie, możecie sobie mówić, ale Beatlesi jest poprawne. No i co by tu powiedział mój bardzo dobry kolega Konrad, którego pozdrawiam serdecznie, jest teraz na komunii, dobrze się bawi, mam nadzieję, że do Beatlesów. Bądź nie Beatlesów, chociaż to pewnie inny klimat, który został niedawno doktorem, więc nie lepiej mu nie wchodzić w słowa, bo naprawdę język polski ma w jednym palcu, to wam mogę powiedzieć. Więc słuchając Beatlesów, pomyślcie o moim dobrym koledze, który język polski ma w jednym palcu, tak jak powiedziałam. A więc teraz przechodząc do Beatlesów, zaczynamy tą piosenkę w takim klimacie słonecznym. Słonecznym, dlaczego słonecznym? Bo Here Comes the Sun. Jest to utwór, który usłyszycie słonecznie, wydany w 1969 roku na albumie Abbey Road. Piosenka napisana przez George'a Harrisona opowiada o takiej nadziei i odnowie. No, nadchodzi słońce, jak to się mówi. No, jest to metafora końca trudnego okresu, ale też powrotu do lepszych dni, czyli słońca, które wschodzi. Wschodzi i nie zachodzi. Ciekawostka. Utwór powstał w ogrodzie Erica Claptona, gdzie Harrison odpoczywał od stresów związanych z działalnością zespołu. Po prostu potrzebował takiej regeneracji, żeby stworzyć coś jeszcze lepszego i mieć na to energię. No, jedna z najczęściej streamowanych piosenek jest to właśnie ta piosenka Beatlesów. No i pojawia się również w filmie The Parent Trap z 1998 roku. Jest to film taki komediowy, bardziej też familijny, o dwóch bliźniaczkach rozdzielonych po urodzeniu, które przypadkowo spotykają się na letnim obozie i postanawiają zamienić się miejscami, aby doprowadzić do ponownego zejścia się swoich rodziców, więc no tutaj trochę takiej jest młodocianej manipulacji między rodzeństwem, ale warto sobie obejrzeć, bo jest to bardzo zabawny film, a piosenka Here Comes the Sun bardzo fajnie pasuje się w taki, pasowuje się taki klimat właśnie no nostalgicznego filmu, bo takie stare komedie też są fajne i warto do nich wracać, trochę bardziej odmurzają od codzienności naszej, nie powiem szarej, bo to różnie bywa, raz jest czarno, raz jest biało, więc zapraszam do utworu Here Comes the Sun.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Był to bardzo pozytywny kawałek, bardzo go lubię słuchać, do niego wracać, jak i do Beatlesów, bądź Beatlesów. No, here comes the sun, niech nadchodzi to słońce jak najszybciej i lato bardzo spragnione przez nas wszystkich na pewno. A teraz wracamy do Eltona Johna, a jednak Elton John też ma dużo tego romantycznego klimatu, no i też Kalifornii, o której dzisiaj często wspominamy. Piosenka Teeny Dancer, wydana w 71 roku na albumie Mad Men Across the Water, i piosenka jest spokojna, trochę nostalgiczna, trochę romantyczna, opowiadająca o Kalifornii, młodości i osoba z branży muzycznej, gdzie tekst Bernie Taupina inspirowany był życiem jego ówczesnej partnerki w USA. No i ciekawostka. Przez lata utwór nie był wielkim hitem singlowym, no ale zyskał ogromną popularność po tym, jak pojawił się w filmie Almost Famous. Tam jest taka scena z Teeny Dancer, która stała się jedną z najbardziej kultowych w historii kina muzycznego, więc jak zobaczycie sobie tą scenę w filmie Teeny Dancer, jak sam tytuł piosenki Eltona Johna, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi dokładnie mi teraz w tym momencie. No i film właśnie jest tutaj złączeniem razem z piosenką, ponieważ piosenka pojawiła się właśnie w filmie Almost Famous w 2000 roku. Film opowiada o nastoletnim dziennikarzu muzycznym, który właśnie w latach 70. jedzie w trasę z zespołem rockowym. No i jest to historia dorastania właśnie trochę miłości do muzyki takiej z tych lat, no i odkrywania prawdziwego życia właśnie za kulisami rockowej sceny. A więc razem z Eltonem Johnem zapraszamy na Teeny Dancer. Poczujcie się jak Elton John.

Oj, tak, piękny kawałek Eltona Johna, a teraz coś jeszcze bardziej piękniejszego, bądź nie, chociaż ja wolę chyba Eltona Johna jednak. Heart of Gold, jeden z najsłynniejszych utworów artysty Neila Younga, wydany w 72 roku na albumie Harvest. Jest to spokojna nuta też, bardziej akustyczna, która pojawiła się w filmie dokumentalnym Neila Younga Heart of Gold z 2006 roku. Jest to, no wiadomo, film bardziej taki koncertowy, tak jak wcześniej u Eltona Johna też było, można było usłyszeć o muzyce, to tutaj również też jest to bardziej dokument. Zapraszam do przesłuchania.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Teraz was zapraszam na piosenkę, która pojawiła się w filmie Watchmen, Jimi Hendrix, jego mroczny utwór All Along the Watcher z 68 roku. All Along the Watchtower, chciałam powiedzieć.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Najlepsze zawsze daję na deser, więc miło was było was tutaj do was mówić, a na deser Bill Withers, I Know No Sunshine, żeby wam nie brakowało nigdy słońca, więc zapraszam do posłuchania kawałka sobie Billa Withersa.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Long Eye Junior kazali nam tańczyć, więc mam nadzieję, że twoje stawy jeszcze jakoś funkcjonują po tym wyczynie. Skoro już jesteśmy przy dziwnych ruchach, to w 1996 roku świat oszalał na punkcie Macareny, która wdarła się na szczyty list przebojów, choć nikt do końca nie wiedział, dlaczego właściwie wszyscy machają rękami jak w transie. Wygląda na to, że ludzkość po prostu potrzebuje regularnych dawek nieskomplikowanego szaleństwa, żeby nie zwariować od nadmiaru powagi. Zostawiamy polskie parkiety za sobą, bo czas na koreański fenomen, który udowodnił, że styl można definiować na 1000 sposobów, nawet jadąc na niewidzialnym koniu. Teraz psy i Gangnam Style w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że życie to faktycznie glina i trzeba z niej ulepić porządny wazon, a nie tylko marnować czas na zmywanie naczyń. Totalny obłęd, ale w sumie ma rację. Życie to dosłownie zestaw ceramiczny, który sam sobie rzeźbisz. A teraz w Radiu X Vibe Tok Tok. Life's what you market. Dla Anety od Marka.

Kendrick Lamar i ten jego Luther to dowód na to, że nawet w 2024 roku można brzmieć jak legenda. Chociaż przypomina mi to czasy, gdy w 1986 roku ludzie masowo kupowali telefony z tarczą, myśląc, że to szczyt technologii. Świat idzie do przodu, a my w X-Vibe tkwimy w tym nostalgicznym sosie. Więc czas na dawkę melancholii, która wylewa się z głośników przy akompaniamencie The Smiths i There is a light that never goes out.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Witamy w kolejnej odsłonie wieczornego klimatu, gdzie czas płynie wolniej niż internet w roku 2008, gdy czekanie na załadowanie jednego zdjęcia wymagało aniołowskiej cierpliwości albo wiary w cuda. To zupełnie jak ciągłe starania o zrozumienie, dlaczego ktoś wymyślił modę na spodnie z obniżonym stanem, które w roku 2005 zdecydowanie nie były dla ludzi żyjących w zgodzie z grawitacją. Zamiast zastanawiać się nad błędami przeszłości, po prostu przełączamy się na dobry rytm i teraz Dire Straits oraz Walk of Life w radiu X-Vibe.

Jam to zawsze dobry wybór, kiedy chcesz poczuć się jak w smutnym filmie o samotnym motocykliście. W roku 2004 pewien znudzony Brytyjczyk próbował udowodnić całemu światu, że potrafi zjeść 48 jajek na twardo w jedną minutę, co skończyło się wizytą w szpitalu i dożywotnim zakazem zbliżania się do drobiu. Lepiej zostać przy spokojniejszym rytmie, więc teraz Lone Tusker i Ben Woodward w utworze Stay dla wszystkich, którzy w X-Vibe szukają ukojenia po ciężkim dniu.

Shakira znowu próbuje nas przekonać, że nie warto się starać, choć wszyscy wiemy, że to czysta teoria dla złamanych serc, podobnie jak w roku 1987, gdy pewien mężczyzna w Stanach Zjednoczonych próbował zarejestrować swojego kota jako członka partii politycznej, bo uznał, że ma więcej rozumu niż lokalni kandydaci. I w sumie trudno się z nim nie zgodzić, skoro nasze życie często przypomina taką komedię. Pomyłek to może po prostu trzeba wrzucić kolejny bieg i nie patrzeć wstecz. Teraz budka, suflera i piąty bieg w radiu X Vibe.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Wa.

Pociąg w wykonaniu Orchestral Maneuvres in the Dark odjechał z peronu. A ja zastanawiam się, czy ktokolwiek z Was pamięta rok 1989, kiedy to pewien amerykański polityk wpadł na genialny pomysł wprowadzenia prohibicji na keczapy w szkolnych stołówkach, bo rzekomo stanowiły warzywo. Absurd gonił absurd, zupełnie jak w życiu, gdzie zawsze znajdzie się ktoś, kto próbuje nam wmówić, że czerwień to zieleń. Teraz niech ten egzotyczny rytm poniesie Was daleko, bo w X-Vibe serwujemy A.R. Rahman, The Pussycat Dolls oraz Nicole Scherzinger i ich Jai Ho, You Are My Destiny.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Ciągle zastanawiam się, jak kolektyw dusz zdołał zamknąć cały ten chaos w jednej piosence. A pamiętacie, jak w roku 1987 pewien Japończyk zbudował robota, który miał grać na trąbce i po tygodniu zaczął grać tylko smutne melodie, bo mu się zacinał zawór. W sumie nie dziwię się maszynie, skoro nawet Krzysztof w swoim klasyku nie miał łatwo, a teraz Krzysztof Krawczyk i chciałem być w X Vibe.

coś dobrego.

gdy czekanie na załadowanie jednego zdjęcia wymagało aniołowskiej cierpliwości albo wiary w cuda. To zupełnie jak ciągłe starania o zrozumienie, dlaczego ktoś wymyślił modę na spodnie z obniżonym stanem, które w roku 2005 zdecydowanie nie były dla ludzi żyjących w zgodzie z grawitacją. Zamiast zastanawiać się nad błędami przeszłości, po prostu przełączamy się na dobry rytm i teraz Dire Straits oraz Walk of Life w radiu X-Vibe.

wolność brzmi dzisiaj jak obietnica, której nie dotrzymałem, podobnie jak w 1989 roku, gdy ludzie masowo kupowali szalone telefony, z tarczą wierząc w niekończący się zasięg kabla. A teraz zostaliśmy z tymi smartfonami, które wiedzą o nas więcej niż nasi ekspartnerzy. Więc skoro deszcz i tak zmyje te wspomnienia, posłuchajcie, jak Alberto Ciccarini oraz Paul serwują Have You Ever Seen the Rain w Radiu X Vibe.

Holly Johnson właśnie zakończył swoje europejsko-amerykańskie podróże. A ja zastanawiam się, czy ktoś pamięta, jak w roku 1987 pewien Japończyk próbował wynaleźć samochód napędzany wodą z kranu, co oczywiście skończyło się totalną klapą oraz zalaniem garażu. Sąsiada w X-Vibe lubimy takie kontrolowane katastrofy, dlatego skoro już nas straszą różnymi wizjami, to niech chociaż robią to. Z odpowiednim rytmem dla Was Perfect i ich raz po raz w radiu X-Vibe.

Boy George właśnie zabrał wszystko, co miał, a ja zastanawiam się, czy ktokolwiek z was zabrałby ze sobą w góry 20-kilogramową maszynę do pisania, bo dokładnie tak zrobił pewien turysta w 1987 roku, chcąc pisać dziennik na szczycie, co dowodzi, że ludzka głupota jest wieczna, podobnie jak potrzeba ucieczki od rzeczywistości, która w X-Vibe jest znacznie przyjemniejsza niż dźwiganie złomu. Więc zostawiajcie ciężar dnia za sobą i pędźcie razem z Brianem Adamsem, który w X-Vibe zaprasza na Run to You.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mick Jagger śpiewający o szczęściu w miłości to zawsze pewne ryzyko. Biorąc pod uwagę jego życie uczuciowe, przypomina mi to rok 1989, kiedy to pewien śmiałek próbował wjechać na rowerze na szczyt wieży Eiffla, co skończyło się oczywiście spektakularną porażką. Życie bywa przewrotne i czasem zamiast wielkich emocji dostajemy refleksję. W X-Vibe serwujemy teraz Edytę Geppert i jej utwór Jaka róża, taki cierń.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Big Dance i ich nieśmiertelny kawałek O kroku do zakochania. Choć w 1987 roku, kiedy świat zachwycał się premierą filmu Dirty Dancing, wielu z nas wierzyło, że życie to tylko taniec na parkiecie, a nie walka o przetrwanie w kolejce po cukier. Czasami jednak zamiast szukać miłości w rytmie disco, lepiej po prostu sprawdzić, czy telefon w ogóle działa, bo współczesne relacje bywają równie skomplikowane jak obsługa magnetofonu kasetowego. Skomemper już za sobą i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Pora na odrobinę nowoczesnego spokoju. Więc teraz Beyoncé i Halo w Radiu X-Vibe.

0: gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.
1: J-Lo!

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że skoro nikt nikogo, to ona może wreszcie przestać wchodzić nam do mieszkania bez pukania i wreszcie dać nam spokój. To piękny, szczery apel o prywatność, który w tym utworze wybrzmiewa z taką mocą, że aż trudno uwierzyć, że wcześniej tego nie słyszeliśmy. A teraz w Radio X Vibe, raz, dwa, trzy, nikt nikogo. Dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słuchając tego zestawienia głosów w Dreaming, mam wrażenie, że Sting mógłby zaśpiewać nawet przepis na żurek i brzmiałoby to jak objawienie. Choć w 2004 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym, bo właśnie wtedy wprowadzono do obiegu pierwsze czytniki e-booków, które miały zabić papier, a jak wiemy, jedyne co zabiły, to nasze miejsce w torbach. Skoro już jesteśmy przy wznoszeniu się na wyżyny, czas na coś, co bezbłędnie podkręci ten wieczór w X-Vibe, czyli Alexandra Prince i Rising Hive X-Vibe.

0: To było I Turn to You, Melanie C w X-Vibe. Wiedziałaś, że ona zanim została Sporty Spice, pracowała jako tancerka w klubach nocnych? Puszczamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Warren G i Nate Dogg. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dziś w środku nocy, kiedy miasto powoli zdycha pod warstwą smogu, wracamy do roku 1984, kiedy to szefowie Atari wpadli na genialny pomysł wypuszczenia gry na podstawie filmu E.T., którą wyprodukowano w błyskawicznym tempie, żeby zdążyć na gwiazdkę. Co skończyło się taką katastrofą, że miliony niesprzedanych kartridży zakopano w popłochu na wysypisku w Nowym Meksyku, żeby nikt nie musiał na to patrzeć. To był totalny obłęd, który dzisiaj nazywa się jednym z największych gwoździ do trumny klasycznych konsol. Ale spokojnie, w X-Vibe nic nie zakopujemy, tylko puszczamy głośno, żeby sąsiedzi znowu mieli o co płakać. Teraz David Guetta, Afrojack, Bebe Rexha oraz Nicki Minaj serwują Hey Mama w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Zmysły, Stefan Zmysłowicz tutaj. Mam jutro ten wielki wywiad i muszę się jakoś ogarnąć. Więc puszczałbyś może tak Provenza od Karol G, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak stary olej w silniku, a ty pewnie znowu nie możesz zasnąć, więc włączasz ten szum w X-Vibe i słuchasz, jak snuje swoje wywody o świecie, który dawno odjechał w siną dal. W 1987 roku niejaki Max Headroom wbił się w sygnał telewizyjny w Chicago, strasząc ludzi gumową maską i bełkotem o wielkich telewizorach, bo ktoś miał za dużo wolnego czasu i dostęp do nadajnika, co do dzisiaj brzmi jak totalny obłąd w czystej postaci. Technologia zawsze była tylko przykrywką dla ludzkiej nudy. A teraz, kiedy resztki twojej energii wyparowywują z każdym bitem w X-Vibe, czas na mały detoks od rzeczywistości. Teraz elektryczne gitary i nie jestem soba w X-Vibe.

0: thou shalt confess.
1: W 2007 roku ludzie masowo uwierzyli, że gra Polybius wysysa duszę, choć to tylko miejska legenda o nudnej maszynie, która nigdy nie istniała. A ty wciąż boisz się cieni w pokoju, więc słuchaj tego bitu w Xy Vibe, bo Silento i Watch Me Nay Nay to jedyny egzorcyzm, jakiego potrzebujesz dzisiaj w Xy Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Pragi dzwonił, że od 3 dni analizuje, czy to ciche cześć od sąsiadki w windzie było wyrazem głębokiej pogardy, czy może znakiem, że nadchodząca apokalipsa jest tuż za rogiem. Więc puszczamy tytułowe bujanie się z nogi na nogę, bo skoro nie można przestać o tym myśleć, niech chociaż biodra bolą tak samo. W radiu X-Vibe, Ariana Grande i Nicki Minaj w Side to Side dla Marka.

Czujesz ten ciężki klimat, kiedy świat za oknem zamienia się w czarno-biały film klasy B, a ty zastanawiasz się, czy te cienie w kącie pokoju wreszcie zaczną z tobą rozmawiać. W 1982 roku pewien człowiek postanowił, że jego domowy komputer Commodore 64 to idealne narzędzie do symulowania końca świata, więc napisał program, który wyliczał prawdopodobieństwo nuklearnej zagłady na podstawie kursów walut i pogody. Komputer oczywiście wypluwał tylko błędy, ale gość wierzył w to tak bardzo, że przestał wychodzić z piwnicy, co w zasadzie było całkiem rozsądnym ruchem, biorąc pod uwagę ówczesny poziom paranoi. Dzisiaj na szczęście jedyny wybuch, jaki ci grozi, to ten pozytywny beat, więc w X-Vibe serwuje Nicky Yor i Daisy oraz ich Sunroof. Niech ten rytm spali twoje lęki w promieniach letniego słońca.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Za oknem mrok gęstnieje jak smoła, a ty znowu nie możesz zasnąć, więc w X-Vibe serwujemy porcję nocnego niepokoju podszytego absurdem. W 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa używała prawdziwych ludzkich szkieletów do scen w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy. Wyobraź sobie ten bit, kiedy aktorzy taplają się w błocie z autentycznymi zwłokami w imię oszczędności budżetu, co jest definicją absolutnego szaleństwa tamtych lat. To brzmi jak kiepski żart, ale tak właśnie wyglądała magia kina, zanim zaczęli wszystko wygładzać komputerami. Teraz Franek Kimono i jego karate mistrz w X-Wipe, bo tylko on wie, jak przetrwać ten filmowy cmentarz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze od plastikowych atrap, co jest totalnym obłędem w czasie audycji w X-Vibe. Pewnie aktorzy nie wiedzieli, że pływają z nieboszczykami. A teraz ty wpadnij w ten mroczny beat z NF i kawałkiem Let You Down.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.